0: Ja, yeah, yeah, yeah, yeah, ah ja. Yeah. Ja, yeah. Hey, get in, ja.
1: Spankito.
0: Ja, ja. Get in, dus, para, pishin,